Hebu na tupate wimbo unaosema uje Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu. Wimbo ukiingia mitamboni namna hii.